Rośnie mnohomate, a stare to zierenie. Rośnie mnohomate, beto dina mretariyo.